0: pak.
1: Pak, se zastrelte, zrobię to, jak żykał wasz otec. Wszak se zastrelil, rodowia kontrolnieli drzwi. Weźcie, prosi.